0: pay Adom any asumjie. Nia ifiri e janya nkopon. Ne ya radi Yesu Kristu. Enka odaseni bia otiasifu bia utie me. Adom asumjie. Adom ni asumjie. Adom any asumjie. Ni efi eje nyankopon ene Awurade Yesu Kristo enka wo awutie me
1: yarukwa yarube onkwa wonye
0: adom ni asumdwe efi eje nyankopon adom ni asumdwe adom ene asumdwe
2: wofa
0: ni efi eje nyankopon
2: oba no Ofa,
0: any Awurade Yesu.
2: Ofa, when
0: you can watch us, Adom Dakwa.
2: Ofa, me kwaba.
0: Hey,
2: me
0: kwaba. USA.
2: Hey, me kwaba.
0: Basi de sofo. Basi de sofo. Tifo, me wofa si chas kweku Adom Dakwa. Ena mi hu na che. Ena wabe pia.